0: Radio Złote Przeboje Karolina. 91 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: One ticket, please.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się

0: śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
3: Reklama.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Reklama. Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Wojsko w nocy i o poranku na ulicach Warszawy to ćwiczenia przed defiladą. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt, straty to 400 tysięcy złotych. Wspaniały występ Igi Świątek w Toronto jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju. Michał Pieszkała, dzień dobry. Żołnierze ćwiczą w Warszawie przed przyszłotygodniową defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Nad ranem odbyła się próba generalna, wcześniej w nocy Wisłostradą przejechał ciężki sprzęt, a wczoraj nad Wisłą latały wojskowe myśliwce i helikoptery. Zarówno dziś o świcie, jak i wczoraj ćwiczeniom przeglądali się mieszkańcy i turyści.
7: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
8: Nie.
7: A jakie rozpoznałeś?
8: A 16. Tylko tyle. Innych nie znam.
9: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
7: Też będziecie?
9: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
10: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no jestem pod wrażeniem.
6: Jeszcze przypomnę, że do godziny 11 będzie zamknięty kilkunastokilometrowy odcinek stołecznej Wisłostrady. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który w piątek zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Władze Gliwicy przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Wspaniały występ Igi Świątek w Toronto. Polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału tego prestiżowego tysięcznika po zwycięstwie nad Martą Kostiuk. Raszynianka nie poddała się po przegranym pierwszym secie 3-6. W drugiej partii to był teatr jednej zawodniczki. Świątek oddała Ukraińce tylko jednego gema. W decydującym secie przepieczętowała zwycięstwo 6-2. Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie rosyjska tenisistka Diana Schneider. Z turnieju odpadła liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Katarzyna Niewiadoma Fini nie jest już liderką kolarskiego kobiecego wyścigu Tour de France. Polka choć była trzecia na mecie 8. przedostatniego etapu, to żółtą koszulkę przejęła triumfatorka wczorajszej rywalizacji, Holenderka Demi Vollering. Nasza kolarka na mecie nie kryła frustracji. Celia Żeli, która jeździ w tej samej ekipie co Vollering, zablokowała Polkę przy barierkach i musiała przestać pedałować.
11: Czy to było częścią waszego planu? Nie gracie fair?
6: Krzyczała Niewiadoma Fini. Potem komentowała, że takie zachowanie rywalki przypomina przedszkole. Polka ma 8 sekund straty do prowadzącej Holenderki. Dzisiaj finał Tour de France.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Niedziela znośna, choć cieplejsza niż sobota. 25-26 stopni w centrum i na południu kraju. Najcieplej na zachodzie, bo tam nawet do 30 w Wielkopolsce 28. Ale tam też więcej chmur, a więcej słońca w centrum i na południu kraju. Kacper Sosnowski, witam, a to już dziś, za 12 godzin z hakiem, darmowy plenerowy koncert Iry na warszawskiej plaży Wawer. O tym będziemy przypominać, na to wydarzenie będziemy zapraszać. A na razie cieszymy się niedzielnym porankiem razem z Pink Floyd.

Bad Boys Blue w radiu Złote Przeboje. Zastanawiałem się przez chwilę, co na niedzielny poranek przyjemnego do wstawania, ale niebanalnego wam zagrać, żeby tak wakacyjny klimat pasowało i tudzież do wolnej niedzieli również. I proszę, Sheryl Cole. Jak na tancerkę, modelkę i osobowość telewizyjną to nieźle śpiewa, ale to też jest piosenkarka. To jedna z młodszych piosenek, którą wam gramy, bo ta melodia ma tylko 16 lat, ale to też złoty klimatyczny przebój Fight for this Love.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Reklama.
7: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Diana King w Radiu Złote Przeboje, 8:27 na zegarach. A za chwilę takie nagranie, że od razu przy jego okazji przypomnę, że dziś polecamy wam plażę Wawer na plaży romantycznej w Warszawie. Przyjdźcie sobie wieczorkiem na spacer, ale też na posiedzenie na leżaczku w takim małym miasteczku przygotowanym specjalnie. Będzie można coś przekąsić, wypić sobie na przykład po 19 na jedzonko, po 20 na konkursy na scenie, gdzie będzie można wygrać fajne nagrody, a o 20:30 plenerowy, darmowy koncert Iry. No to podejrzewam, że nie tylko z Warszawy przyjadą fani zespołu. No to tak a propos plażowania. Laidback, Sunshine, Reggae.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Reklama.
9: Nareszcie weekend.
10: Nareszcie niedziela.
9: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Piękna ballada Jasona Donovana w Radiu Złote Przeboje. Artysta ostatnio taki poruszający wpis w mediach społecznościowych zamieścił po tym, jak stracił tatę. Byłeś pełen pasji, zabawny i trudny, ale zawsze autentyczny. On był moim najlepszym przyjacielem, największym krytykiem, ale i wsparciem. To był mój tata, mój bohater. A Donovan, który był aktorem najpierw, no to talent aktorski odziedziczył właśnie po tacie. A talent wokalny? To trzeba by zapytać już. Jakoś tak mało piosenek o ojcach, mam wrażenie. Już o mamach więcej. Ale ja teraz Paula Abdul gram.

Radio Złote Przeboje. Jak ktoś się budzi przy takich dźwiękach od Beverly Craven, to od razu niedziela jest piękniejsza. Za niecałe 3 minuty 9 i nasze wiadomości, a w nich sceny jak z francuskiego filmu Taxi. Będzie o taksówce we Wrocławiu, która niemal nie spadła z mostu.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Reklama.
6: 9 sierpnia, niedziela, 9 na zegarach i wiadomości w głośnikach. Zapraszamy.
7: Rozpędzona taksówka niemal spadła z mostu we Wrocławiu. Iran stawia Amerykanom warunki, chodzi o pełne otwarcie cieśniny Ormus. Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchała. Taksówka we Wrocławiu o poranku prawie przebiła bariery mostu i wpadła do rzeki. O dużym szczęściu może mówić kierowca taksówki i jego pasażerowie, którym nic się nie stało. Taksówka po 5 rano, prawdopodobnie z powodu zbyt dużej prędkości, zjechała z ulicy na chodnik na moście Sikorskiego i wybiła bariery oddzielające od rzeki, przewróciła się na bok i zatrzymała pół metra od przepaści. Miejsce zabezpieczali ratownicy wodni i strażacy. Służby będą teraz wyjaśniać przyczyny tego wypadku. Iran uzależnia pełne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia przez USA szeregu warunków. To między innymi zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Domaga się też wycofania sił USA z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych. Amerykanie na razie milczą. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i gazu na świecie. Od wybuchu wojny ruch statków jest tam znacznie ograniczony, a to powoduje wzrost cen paliw. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. Wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Polka zrewanżowała się za ostatnią porażkę w Paryżu na French Open, a to spotkanie śledził Błażej Kulesza.
8: Kibice jakiś sama Świątek na zwycięstwo w gamie przy własnym serwisie musieli czekać aż do początku drugiego seta. Pierwsza partia układała się po myśli Ukrainki. Błędy i tylko jeden wygrany punkt przy własnym serwisie Raszynianki sprawiły, że Polka postanowiła zejść na przerwę między setami, ale po niej wróciła na kort zupełnie odmieniona. Dostałam taktyczne wskazówki, które były dla mnie oparciem i jestem za to wdzięczna. Czasem nawet wydaje ci się, że grasz dobrze, ale to spojrzenie z zupełnie innej perspektywy potrafi być pomocne. Mówiła tuż po spotkaniu wyraźnie zadowolona Świątek, która kolejne gemy wygrywała nawet przy breakpointach dla rywalki. To prawdopodobnie najlepszy mecz w sezonie, dlatego jestem szczęśliwa. Co ciekawe, Polka w Toronto nigdy nie doszła wyżej aniżeli do czwartej rundy. Teraz jest w ćwierćfinale.
7: Następną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider, która w 1/8 finału pokonała Amerykankę Jessica Pegulę.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dziś wszędzie słonecznie, najwięcej słońca w centrum i na południu kraju. 25 stopni na północy i w centrum właśnie, do 27 na Śląsku, 30 stopni w zachodnich regionach kraju. Witam ślicznie, 3 minuty po godzinie 9. Pewna ważna piosenkarka, którą bardzo często gramy, urodziła się właśnie 9 sierpnia.
10: Radio Złote Przeboje.
6: I w najbliższym czasie powiem, kto to jest i zagram też jedną z najpiękniejszych jej piosenek. Ale zaczynamy sobie od Bonnie M. Kacper Sosnowski, Witam Słonecznie.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje. Odpoczniemy sobie trochę od upałów dziś. To tylko na zachodzie kraju. Upały powrócą od jutra już wszędzie. I tak się zastanawiam, z jaką chłodzącą rozkoszą z lat 80. czy 90. nawet bardziej tęsknicie. Za lodami Bambino, za roladą lodową, może za wodą z syfonu, do której można było soki dolewać. Ale chyba lepsza była już gotowa orężada kupowana. Taka czerwona na przykład w szklanej butelce, prawda? Chociaż ta przezroczysta też była niezła. No właśnie, ja ostatnio sobie pochrupałem przysmak świętokrzyski. Takie te kratki, pamiętacie? Na wschodzie Europy popularna była wersja z cukrem, a u nas raczej solona. Dobre, choć trochę tłuste. Republika, telefony i smacznego, jak ktoś przy śniadaniu.

0: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Czekamy na to, jak na lato. Radio Złote Przeboje. Stevie Wonder, Paul McCartney już pięknie wybrzmieli. A McCartney to człowiek, który najpierw uwielbiał, a potem nienawidził Michaela Jacksona. Ten po iluś tam latach ich przyjaźni wykupił katalogi muzyczne Beatlesów i McCartneya i mógł nimi zarządzać. Prawie za 50 milionów dolarów. No, McCartney też oczywiście chciał je wcześniej kupić, ale nie miał tyle pieniędzy i się zdenerwował, jak się zorientował, że nie ma już na co zbierać, bo Jackson wziął jego muzyczne dziedzictwo. Biznesy niejedną przyjaźń popsuły i niejedno serce złamały. I can lose my heart tonight. Mogę stracić serce tej nocy. Sissy Catch tak nam teraz zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Rokowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Nie może cię zabraknąć. Czekamy na ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już dziś wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Media Expert.
7: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
8: Halo, kto mówi?
9: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
8: Dofinansowanie?
9: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
8: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
9: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
8: Gdzie się zapisać?
9: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
8: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem ma uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji, może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato. Żywioł ognia nie tylko na scenie, ale i w życiu prywatnym. No właśnie, Whitney Houston spod znaku lwa urodziła się 9 sierpnia. No to już wiemy, dlaczego Whitney zagrałem. Gdyby żyła, dziś obchodziłaby 63. urodziny. Powspominaliśmy trochę, to teraz inna amerykańska piosenkarka obdarzona fantastycznym głosem, Jennifer Page.

0: această promoție.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W niedzielę minęła 10:00. Kilka ważnych informacji, między innymi dla kierowców, w tych wiadomościach.
5: Próba generalna wojskowej defilady. Wielkie ćwiczenia w Warszawie zakończone. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę na przejściu. Od jutra większy obszar płatnego parkowania w Krakowie. Uprzedzamy mieszkańców i turystów, żeby nie płacić mandatu. Michał Pierzchała. Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się w przyszłą sobotę, zameldował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła podczas dzisiejszej próby generalnej. Ma to być największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego, m.in. z udziałem nowych myśliwców F-35 w polskich barwach. Oto wczorajszego południa w Warszawie trwają ćwiczenia. Wczoraj nad Wisłą przeleciały samoloty i śmigłowce. Z kolei w nocy i nad ranem przejechał ciężki sprzęt oraz odbył się przemarsz żołnierzy Błażej Kulesza.
6: Tuż na wysokości parku Fontan buduje się scena i trybuna, na której pojawią się najważniejsi politycy. Po raz pierwszy także tu zostaną wręczone nominacje generalskie. Próby do defilady trwają od sobotniego południa. To wtedy nad Warszawę przyleciały m.in. śmigłowce Apache, samoloty F-16 czy F-35. Ci, którzy na tę próbę się wybrali, mogli w spokoju zrobić zdjęcia.
7: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy. Byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
6: Mimo, że przygotowania trwają już od tygodni, to dopiero dziś zgrupowania pojazdów oraz pododdziałów pieszych mogły wreszcie przejść i przejechać Wisłostradą.
8: Chcieliśmy zobaczyć, jak teraz jest nasze Wojsko Polskie doposażone z hajmarsami.
6: Ostatnia próba generalna odbędzie się na morzu we wtorek. Wówczas będzie ćwiczyć marynarka wojenna.
5: Ponad 200 gości hotelu w Olsztynie noce spędziło gdzie indziej. Wczoraj byli ewakuowani po tym, jak podczas prac budowlanych uszkodziła się zewnętrzna ściana budynku. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu obiektu. Do jutra, wtedy ma zapaść decyzja, co dalej. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę, to już wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak relacjonują tamtejsze media, dzieci w wieku 6 i 4 lat znalazły kluczyki do samochodu, gdy ich rodzice spali, po czym wyszły z domu i wsiadły do auta. Samochód ruszył, najpierw otarł się o inny pojazd, następnie chłopiec stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w pieszą, przechodzącą przez jezdnię. Kobieta trafiła do szpitala, ma rozległe obrażenia. To może być zaskoczenie, dla mieszkańców Krakowa pewnie mniejsze, ale dla turystów już raczej tak, dlatego uprzedzamy. Od jutra zwiększy się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
4: Temperatury na dziś, proszę bardzo. 24 stopnie Lublin, Białystok, 25 Gdańsk, Warszawa, Kielce. 26 Kraków, Bydgoszcz, 28 Poznań, 30 Zielona Góra i Wrocław. Wszędzie dużo słońca.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Kilka pytań mam na tą niedzielę ważnych. Dlaczego w Neapolu jest tak dużo aut z polskimi rejestracjami? Dlaczego fani muzyki powinni obejrzeć Teatr Telewizji Polskiej?
9: Radio Złote Przeboje.
4: Tych pytań będzie więcej, a na wszystkie znajdziemy odpowiedzi w najbliższej godzinie. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: I perfekt, ładnie nam tu godzinę 10:00 zacznie. Oj, nie płacz, Ewka, nie płacz.

moment. I na szklanym ekranie. W tym roku w Teatrze Telewizji Polskiej zobaczymy sztukę o Britney Spears, jej burzliwym życiu i możliwym powrocie na scenę, bowiem piosenkarka nie wyklucza, że być może w Anglii czy w Australii będzie chciała zaśpiewać przed publicznością, ale na pewno nie w rodzinnych Stanach Zjednoczonych. Natomiast w przedstawieniu teatralnym w rolę Britney Spears wcieliłaby się, no właśnie, macie jakieś pomysły polskich aktorek? No to ja podpowiem. Joanna Kulik. No, ceniona aktorka. Jeszcze dobrze śpiewa, więc dlaczego nie? No to u nas Britney Spears.

gramy na to jak na lato. Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś będzie we Włoszech Neapol zwiedzał, to proszę się nie dziwić liczbą pojazdów z polskimi rejestracjami na drogach. W sumie jest tam prawie 70 tysięcy takich niby polskich pojazdów. To dlatego, że ubezpieczenie samochodów w Polsce jest dużo tańsze niż we Włoszech. No i sprytni właściciele korzystają z usług różnych firm, które im samochody w Polsce rejestrują, ubezpieczają, a potem wypożyczają. Kiedyś Niemcy mieli taki kawał: obywatelu, jedź do Polski, twój samochód już tam jest. No to teraz my możemy powiedzieć: obywatelu, jedź do Neapolu, poczujesz się jak na polskiej ulicy. Podróżowania ciąg dalszy. Desires, Voyage, Voyage już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Allegro, złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Halina Mlynkowa wraz z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk zapraszają na najpiękniejszy koncert roku. Największe przeboje, porywające aranżacje, blisko setka artystów na scenie. Świętujcie z nami 25-lecie Haliny Mlynkowej. Bilety na kulturairozrywka.pl oraz eskanter.pl.
10: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
11: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
10: Tak, ciebie stać.
11: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
10: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Gramy na to jak na lato, Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś nie jest właśnie na wakacjach, to przez te 3 minuty na tych wakacjach był. A za chwilę u nas Lady Punk ze swym pierwszym singlem w historii, napisanym i zaśpiewanym przez Jana Borysewicza. Wspominał kompozytor u nas kiedyś, że to był stresujący czas, te początki zespołu i koncertowanie, ale mieli panowie sposób na stres.
1: Już się w pewnym momencie nam zatarło granie koncertów i impreza. Czyli była podczas koncertów impreza, tak? Tuż po zejściu ze sceny impreza. Dojazd do hotelu impreza. W hotelu impreza. Rano po śniadaniu impreza. Wsiad do samochodu impreza. To trwało naprawdę długo bardzo.

Tak brzmiały moje wakacje roku 93. Duran Duran w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty będzie godzina 11 w naszych wiadomościach o nocnej ewakuacji oddziału szpitala w Kędzierzynie-Koźlu i palącym się łóżku. Szczegóły za chwilę.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W niedzielę o 11 słuchacie Radia Złote Przeboje. Sprawdzone wiadomości przed nami.
9: Szef Sztabu Generalnego o defiladzie będzie największa. Jesteśmy gotowi. Pożar w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu możliwe, że od zapalniczki pacjenta. Za chwilę też zaproszenie do lasu na grzyby. Michał Pierzchała. Wojsko przygotowuje się do defilady na święto 15 sierpnia. Dziś rano na Wisłostradzie w Warszawie odbyła się próba generalna. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 różnych pojazdów. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, zachęca do wzięcia udziału w tym święcie i przypomina, że wojsko nie porzuci wtedy swoich codziennych zajęć.
10: Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, wschodnia zorza, również w dalszym ciągu operacja bezpieczne Podlasie. Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
9: Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie. W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie można obserwować paradę 20 okrętów Marynarki Wojennej. Nocna ewakuacja oddziału szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Jeden pacjent został poszkodowany, ma oparzenia, głównie nóg. Strażacy nad ranem dostali automatyczne powiadomienie o pożarze na terenie kędzierzyńskiego szpitala. Kiedy dojechali, na miejscu paliło się łóżko. Jeden z oddziałów z 8 pacjentami został ewakuowany. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że za pożar odpowiada zapalniczka znaleziona przez strażaków na spalonym łóżku. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni z sanepidu Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaźmierczakiem.
11: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
12: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
9: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na program zaprasza sponsor. Właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie z parkiem zabaw i kąpieliskiem.
3: Pogoda na weekend.
8: Ciepłe powietrze dziś do Polski przyjdzie od zachodu, dlatego tam po południu nawet 30 stopni. Kilka stopni mniej w Wielkopolsce, 25 stopni w centralnej części kraju, 24 na wschodzie. Ale nawet i nad morzem dość ciepło, wszędzie bez opadów.
13: Na program zaprosił sponsor, właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Jurapark Krasiejów.pl.
8: Kasper Sosnowski, witam pięknie już po 11. W najbliższej godzinie szczere wyznania Anity Lipnickiej, a życiowo o tym, kiedy się spocimy, a kiedy zmarzniemy. Radio Złote Przeboje. W tym nadchodzącym tygodniu, bo jak zwykle jestem na posterunku i sprawdziłem dla was tą dłuższą, długoterminową prognozę pogody. I tymi ważnymi informacjami też się na pewno podzielę. A to już Pet Shop Boys i Suba.

Aha, w Radiu Złote Przeboje. O tym, że słońce świeci zawsze w telewizji. Dziś będzie świeciło wszędzie. Odpoczywajcie z naszą muzyką. Przed nami Warius Manks z Anitą Lipnicką. Czytam jej wpisy, vlogi na Facebooku, jak książkę się czyta te różne historie. Tak pisze o opuszczeniu Warius Manks. Decyzja, którą wtedy podjęłam, wydawała się absurdalna dla wielu fanów. Tragiczna, jednak dla mnie było to wówczas jedyne koło ratunkowe. Inaczej przepadłabym z kretesem. Sława spadła na mnie nagle. Miała więcej cieni niż blasków. No i już teraz wszyscy chyba rozumiemy, prawda? Jak to się mogło stać? Ale oczywiście żałujemy, bo te dźwięki były piękne.

0: Autopromocja.
1: Rokowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już dziś wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Halina Mlynkowa wraz z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk zapraszają na najpiękniejszy koncert roku. Największe przeboje, porywające aranżacje, blisko setka artystów na scenie. Świętujcie z nami 25-lecie Haliny Mlynkowej. Bilety na kultura i rozrywka.pl oraz eskanter.pl.
0: Reklama.

Oj, radują te dźwięki. The Communards w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. To teraz o tym, kiedy będzie to lato z największym słońcem, kiedy będziemy przypiekani w tym tygodniu i do jakich temperatur. No więc dziś od zachodu ciepło idzie, a jutro ten gorąc dotrze już nad całą Polskę. I będzie powyżej 30 stopni, trochę chłodniej nad morzem. Wtorek, środa wszędzie chłodniej, bo 23, ale im bliżej następnego weekendu, tym znowu cieplej i 30 na termometrach powrócą w następną sobotę i niedzielę. Czyli pracować w tygodniu będziemy w znośnych warunkach, a następny weekend z kremami do opalania. Idealny układ, prawda? Samantha Fox, też idealna.

Media Expert. Wyprzedaż.

0: Nowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Gramy na to jak na lato. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a biograficzny film Michael, który trafił do kin tej wiosny, okazał się wielkim sukcesem. Przekroczył miliard dolarów wpływu z biletów. I co się robi w takiej sytuacji? No, kręci się drugą część, prawda? Bo fabuła tej pierwszej została doprowadzona do końcówki lat 80. To teraz, żeby się nie rozpędzać, to do końca lat 90. pewnie dojadą i jeszcze na trzecią część trochę materiału zostanie. I włączamy projektor. A ta zapowiadana część może nawet w przyszłym roku się pojawi.

0: w niedzielę to trudno do fryzjera wyskoczyć, jakby ktoś sobie właśnie przypomniał o tym, co na głowie. Elektryczne gitary i włosy. Za 3 minuty południe będzie o mandatach, które grożą turystom w górach. Za co? Szczegóły za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Farm.
1: Reklama.
0: W tym momencie minęło południe. W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
14: Iran stawia Amerykanom warunki odblokowania cieśniny Ormus. W Tatrach turyści szukają chłody w stawach, za kąpiel grożą mandaty. Zajrzymy też za chwilę na ćwiczenia przed przyszłotygodniową defiladą z okazji święta polskiego wojska. Michał Pieszkała. Iran zapowiedział, że otworzy cieśninę Ormus, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie końcowego układu, chociaż może zostać przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. To z pewnością ucieszyłoby kierowców. Ale już teraz jest światełko w tunelu, jeśli chodzi o ceny paliw. Te mają w przyszłym tygodniu spadać. Najbardziej stanieje benzyna, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
15: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
14: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy. W przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Podczas upałów turyści wchodzą do tatrzańskich stawów, szukając ochłody. Jednak jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, kąpiel w nich jest zabroniona. Mandat za takie wykroczenie może wynieść do 1000 zł, a po słowackiej stronie Tatr do 300 euro. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała m.in. wobec 2 turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym. 1800 żołnierzy w kolumnach marszowych, 300 sztuk sprzętu bojowego na gąsienicach i kołach, na w powietrzu około 60 samolotów i śmigłowców. To defilada na święto Wojska Polskiego w liczbach. Odbędzie się za tydzień, a dziś w nocy i rano w Warszawie wszystko dokładnie przećwiczono.
16: Pod oddziały, patrzność!
17: Tak potężne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
18: Chyba chłopcy nigdy nie wyjdą z facetów.
17: Zdecydowanie nie.
19: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
18: Chciało ci się tak rano wstawać?
19: No trochę nie, ale wstałam.
18: I warto było?
19: Tak.
20: Pojazdy różnej wielkości, zarówno gąsienicowe, jak i kołowe, ale będzie tego 300 sztuk.
14: Wojsko zapewnia, że za tydzień, 15 sierpnia, odbędzie się największa z dotychczasowych defilad.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Niedziela znośna, choć cieplejsza niż sobota. 25-26 stopni w centrum i na południu kraju. Najcieplej na zachodzie, bo tam nawet do 30, w Wielkopolsce 28. Ale tam też więcej chmur, a więcej słońca w centrum i na południu kraju.

0: A to już się jakiś pan z czegoś cieszy?
1: Hip, hip, hura!
0: To chyba z tych tańszych cen benzyny w najbliższym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich kierowców. Kasper Sosnowski. Radio Złote Przeboje. I dla was takie smyki, bardzo proszę. Ale się przy tym dobrze będzie...

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewa.

Nicole Kidman, Robbie Williams w Radiu Złote Przeboje. Robbie Williams dużo o sobie opowiadał podczas krakowskiego koncertu w Polsce. On był synem piosenkarza i komedianta. No i tata był jego pierwszym kibicem, oczywiście, jak się wziął za śpiewanie. Tata zachorował Robbiego Williamsa na chorobę Parkinsona, ale mimo to wstał z łóżka i chyba rok temu poszedł na jeden z jego koncertów i powiedział mu po tym show tak: ja byłem dobry w tym, co robiłem, ale ty jesteś najlepszy na świecie. No, takie słowa krzepią, prawda? Tych komplementów dla swoich synów i swoich córek nie szczędźmy. Dusty Springfield już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Klimatyzacja w aucie. Zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Halina Mlynkowa wraz z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk zapraszają na najpiękniejszy koncert roku. Największe przeboje, porywające aranżacje, blisko setka artystów na scenie. Świętujcie z nami 25-lecie Haliny Mlynkowej. Bilety na kulturairozrywka.pl oraz eskanter.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Depesz Mołd w Radiu Złote Przeboje. Mam nadzieję, że w niedzielne popołudnie nikt dzisiaj nie ma żadnych zmartwień. A artyści w Stanach się skarżą na Biały Dom, że politycy coraz częściej wykorzystują czy podpinają się do ich przebojów, używając muzyki w swoich wpisach. Teraz na prezydenta Donalda Trumpa i jego administrację wzburzyła się Taylor Swift po tym, jak Biały Dom napisał nawet w jednym wpisie: jesteśmy pewni, że Taylor Swift będzie zachwycona, że użyliśmy jej piosenki. No ale ona nie była, zablokowała możliwość wykorzystywania tej piosenki w postach. Fani szybko zauważyli, że Taylor ma na rządzących polityków alergię. Oj, droczą się tam trochę w Stanach Zjednoczonych politycy z artystami. A to Heath Hunter and the Pleasure Company.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Światło, nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz przy nim znowu ogrzać się.
4: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Alania Miles w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Niecały kwadrans i będzie godzina 13. Mariusz Stelmaszczyk już tutaj jest.
1: Obecny.
0: Bo ja na plaży, a Mariusz do studia, ale w miarę dobry układ chyba.
1: No, ale taka sprawiedliwość, proszę pana. No.
0: Słuchaj, możesz dołączyć po dyżurze.
1: To może. Powiedz o której?
0: 20:30 raz zaczyna.
1: Tak jest.
0: A wcześniej będą też konkursy.
1: No to sami słyszycie, warto wpaść.
0: Można będzie też coś zjeść wcześniej.
1: A to już w ogóle mnie namówiłeś.
0: Ja zaczynam od jedzenia właśnie.
1: To biorę rower i jadę po programie, bo jestem na rowerze dzisiaj.
0: Nie, poczekaj, ja ci to muszę najpierw zapowiedzieć. Mariusz Stelmaszczyk oficjalnie od 13:00,
1: tak jest.
0: A do której to tego nie wiadomo. Zależy na którą na koncert pójdzie.
1: Dokładnie.

0: Nikt nie ma monopolu na rację. Lombard, droga pani Stevie, podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje dobijamy do godziny 17. Za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje, będzie pogoda, a potem też będzie czego słuchać, zarówno do biegania, do odpoczywania na plaży, czy też do kotleta. Każdy z was posłucha m.in. Edyty Górniak, a także Phila Collinsa.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert.

0: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Rolnik, który zaorał asfalt z zarzutem zniszczenia mienia o znacznej wartości. Baleń zauważony w okolicach Międzyzdrojów, eskortowany. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Michał Wierzchoła. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Prokuratura skierowała też do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla tego mężczyzny. Przedwczoraj 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem zniszczył około 200 metrów jezdni. Zniszczona została zarówno warstwa asfaltu, jak i podbudowa. Drogowcy wycenili straty na 400 tysięcy złotych. Mężczyzna twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że działka w całości należy do miasta. Wieloryb zauważony wczoraj w okolicy kąpieliska w Międzyzdrojach odpłynął pod eskortą łodzi Wopru na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Ssak nie był zaplątany w żadne sieci. Wygląda więc na to, że podpłynął do brzegu zupełnie swobodnie. Teraz znajduje się 800 metrów dalej, gdzie, jak usłyszeliśmy od prowadzących akcję, nie mogą pływać jednostki motorowodne, ani nie mogą latać drony. Wieloryb będzie miał spokój. To kolejne tego typu zdarzenie. Półtora roku temu, kilkaset metrów od bazy rybackiej w Międzyzdrojach, zauważono zaplątanego w sieci prawie 10-metrowego walenia. Wielkie morskie ssaki bardzo rzadko pojawiały się w Bałtyku, ale od kilku lat regularnie zdarzają się przypadki, kiedy wieloryby błądzą i przez cieśniny duńskie wpływają w okolice Wyspy Rugi i Zatoki Pomorskiej. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Stanie się to w środę. Żeby cieszyć się tym widowiskiem, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Paulina Nawrocka.
4: Patrzenie bezpośrednio na słońce to nie jest dobry pomysł, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
5: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią, z odpowiednim filtrem certyfikowanym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
4: Także teleskop bez odpowiednich zabezpieczeń może być niebezpieczny, mówi Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon.
6: Teleskop służy głównie do tego, żeby widzieć nocne niebo jaśniej, no a słońce już dosyć jasne jest. W związku z czym trzeba uważać, w momencie też, gdy ktoś ma plastikowy teleskop, może się okazać, że te soczewki się po prostu stopią.
4: Zjawisko rozpocznie się około 19.15. Maksimum przypadnie tuż przed zachodem słońca.
3: W środę i będziemy o tym jeszcze nieraz przypominać.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Na program zaprasza sponsor. Właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie z Parkiem Zabaw i Kąpieliskiem.
7: Pogoda.
2: Dzisiaj do końca dnia pogodnie, ale jutro może się zmienić. Może popadać deszcze zarówno na północy, jak i na wschodzie oraz zachodzie kraju, a w okolicach Olsztyna jutro uważajcie na burze.
8: Na program zaprosił sponsor, właściciel Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, jurapark.krasiejów.pl.
2: Dzień dobry, w to niedzielne popołudnie. Mariusz Stelmaszczyk z Asterem Radia Złote Przeboje i obiecuję, że będzie zdecydowanie wakacyjnie, będzie mnóstwo pozytywnej energii, ponieważ mam dla was Aerosmith, pojawi się Wham, Alize, a teraz też Phil Collins, któremu życzymy dużo zdrówka.

0: mieście podczas tych wakacji, no to przy takich dźwiękach czuję się, jakby był na plaży. W radiu Złote Przeboje, Vamos a la Playa. Natomiast jeśli już o plaży mowa, no to akurat warto dzisiaj być na plaży Wawer, dokładnie tak, na plaży romantycznej w Warszawie. W ogóle, jeśli jesteście w Warszawie, to śmiało wieczorem wpadajcie, ponieważ po godzinie 20 koncert zespołu Ira, również na miejscu też będzie radio Złote Przeboje, będą konkursy, będzie szansa zgarnąć się także gadżety radia Złote Przeboje, na miejscu będzie Kacper Sosnowski, z którym zresztą będziemy się łączyli, to obiecuję, a jeśli nie wierzycie, że dzisiaj wieczorem zagra Ira, to posłuchajcie.
1: Cześć, to Artur Gadowski. W najbliższą niedzielę spotykamy się na plaży Wawer. Zapraszam, będzie fajna zabawa.

0: autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już dziś wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: 5 tysięcy czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Reklama. Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for the nasty tricks you

Martina, więc zespoł Łam w Radio Złote Przeboje z George'em Michaelem, w którego zawsze wierzyłem, że może kiedyś panowie zespołu Queen się przekonają i zatrudnią go na stałe, żeby razem koncertować. A dlaczego? No bo do dziś jestem pod wrażeniem za każdym razem, kiedy słyszę George'a Michaela w piosence Somebody to Love, którą wykonał w 1993 roku, kiedy odbył się taki upamiętniający twórczość Freddiego Mercury'ego koncert na Wembley w Londynie. George Michael miał kawał głosu. No a teraz w Radiu Złote Przeboje lekcja francuskiego. Ma Lolita, Alizée.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.

Radio Złote Przeboje Sandra, czyli Sandra Anlauer, która swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska. Ten działał w końcówce lat 70. i 80. i największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz, uwaga, uwaga, co ciekawe, w Japonii. Jednak kiedy grupa się rozpadła, no to wówczas Sandra poszła dalej i stała się królową disco. Natomiast teraz drobna stylistyczna zmiana. Czas na Prince'a, który swego czasu nagrał fenomenalny kawałek, który był zadedykowany jego przyszłej żonie. No cóż, małżeństwo nie przetrwało próby czasu, natomiast singiel akurat podbijał listy przebojów i ma się świetnie do dziś. The most beautiful girl in the world, Prince.

wakacyjne popołudnie z radiem Złote Przeboje. Patrzę na zegarek, to już 14 za chwilę, więc będzie trzeba sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też co z pogodą, bo jutro mogą do nas wrócić burze, a potem każdy z was będzie mógł się zrelaksować, słuchając Bonnie M czy też Backstreet Boys.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
9: 14. Wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
10: 6 młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Jest zielone światło dla IPN-u na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Szlachetna paczka szuka kilku tysięcy wolontariuszy. Michał Pierzchała. 6 młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Działo się to w Kijewie Królewskim w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie gminy odbywał się szosowy wyścig 21. Memoriał imienia Wojciecha Padłucha. Na drogę przewróciło się w sumie kilkunastu młodych kolarzy. Najciężej rannych zabrało pogotowie oraz śmigłowiec LPR-u. Zielone światło dla Instytutu Pamięci Narodowej na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Strona ukraińska zgodziła się na ekshumację w Hucie Pieniackiej i w Ugłach. W kolejce czeka jeszcze 12 innych wniosków, mówi zastępca prezesa IPN-u Karol Polejowski.
11: Czekamy na rozpatrzenie tych wniosków przez stronę ukraińską. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.
10: IPN przewiduje, że prace na terenie Huty Pieniackiej, gdzie ukraińscy nacjonaliści zabili około 850 Polaków, mogłyby ruszyć wiosną przyszłego roku. W tym tygodniu zakończono ekshumację w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie odnaleziono szczątki 55 ofiar, w tym 26 dzieci. Stowarzyszenie Wiosna, które co roku organizuje akcję Szlachetna Paczka, szuka wolontariuszy. Potrzeba ich jeszcze kilku tysięcy, aby w grudniu przedświątecznie móc zorganizować Weekend Cudów i dostarczyć paczki z darami dla najbardziej potrzebujących rodzin czy samotnych seniorów. Pan Arek od lat jest jednym z wolontariuszy. Jak mówi, obecny okres jest kluczowy, bo wtedy poznaje się rodziny, które potrzebują wsparcia.
12: Generalnie praca wolontariusza polega na tym, na przede wszystkim na spotykaniach się z rodzinami, na weryfikowaniu ich aktualnej sytuacji życiowej, na rozmowie, na dawaniu wsparcia. My jako wolontariusze odwiedzamy rodziny, ale to nie są rodziny, nie wiem, znajome i tak dalej, tylko które trafiają do nas z bazy danych.
10: Każda osoba rozpoczynająca wolontariat przechodzi szkolenie, otrzymuje praktyczne materiały i wsparcie doświadczonego zespołu Szlachetnej Paczki.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Do końca dnia słonecznie i ciepło, natomiast jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to też będzie ciepło, słonecznie głównie w centrum i na południu, natomiast w pozostałych regionach jutro może już popadać deszcz, a na wschodzie nawet mogą pojawić się burze. W poniedziałek około 25 stopni w Trójmieście, na południu 31, a w centrum 33 stopnie.

dzień dobry, taka godzina obiadowa, więc mam nadzieję, że nie przeszkadzam, a wręcz przeciwnie. Dlatego mam dla was fantastyczne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, m.in. Roxette, będzie zespół Sztywny Pal Azji, a zerkniemy także do zespołu Backstreet Boys, bo panów piosenkę, nową piosenkę niebawem będziecie mogli usłyszeć w filmie. Szczegóły za parę chwil, a wcześniej Bonnie M.

0: sobie pas.
1: W Radiu Złote Przeboje filmowo z filmu Nie kłam, kochanie. Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny. Kawałek Nie kłam, że kochasz mnie. Zresztą przy tych filmach to się akurat zatrzymamy na chwilę, ponieważ tak przeglądałem, co słychać w zespole Backstreet Boys i okazuje się, że panowie nie tak dawno stworzyli nowy kawałek. Zresztą współautorem też tego kawałka jest Ed Sheeran, a numer nazywa się Bottle Up i znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Psi Patrol i Dinozaury. A więc jak jesteście rodzicami, no to z młodymi można śmiało iść do kina. Film wchodzi 14 sierpnia, więc prawdopodobnie w filmie też usłyszymy ten kawałek. No, a jeśli jesteście fanami Backstreet Boys, no to też z wielkim sentymentem też wrócicie do tego numeru, który mam dla was w tej chwili. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Radio Złote Przeboje.

0: Halina Mlynkowa wraz z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk zapraszają na najpiękniejszy koncert roku. Największe przeboje, porywające aranżacje, blisko setka artystów na scenie. Świętujcie z nami 25-lecie Haliny Mlynkowej. Bilety na kultura-irozrywka.pl oraz eskanter.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Reklama.

0: Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje gra dla Was podczas tych wakacji i też Radio Złote Przeboje świętuje to, że są wakacje. Jeśli jesteście w Warszawie, to śmiało wieczorem wpadajcie na plażę Wawer, tak jest, na plażę romantyczną w Warszawie, ponieważ tam będzie się działo. Dzisiaj na miejscu Radio Złote Przeboje jest szansa zbić sobie z nami piątkę. Kacper Sosnowski też poprowadzi scenę, a potem po konkursach, no bo gadżety Radio Złote Przeboje do zgarnięcia, zagra dla Was na żywo zespół Ira. Kacper, zresztą opowiadaj, co to dzisiaj się będzie działo.
2: Witam, ja już szykuję się powoli na plażę Wawer, żeby podgrzać atmosferę przed wieczornym koncertem Iry. Kilka informacji praktycznych, bo tak, na razie w Warszawie 26 stopni, wieczorkiem będzie 22, idealna temperatura na koncert. I teraz, czy tenisówki, czy klapki? Jak w zeszłym tygodniu zaprosiłem koleżankę na plażę Wawer, to ona przyszła w klapkach, no bo powiedziała, no jak to, na plażę? To trzeba chyba w klapkach, ale tam przed sceną jest taka plaża i łąka, to znaczy organizatorzy pięknie wysypali piasek w jednym miejscu, że można sobie i postać, i poleżeć na leżakach przed sceną na piasku, ale można też stać na tej części zielonej na trawie. Także na pytanie, czy klapki, czy tenisówki, obie odpowiedzi są prawidłowe. I widzimy się wieczorem.
1: I to są wręcz takie szekspirowskie dylematy. My do plaży Wawer jeszcze będziemy w Radio Złote Przeboje wracać, a teraz dajcie głośniej Wonderful Life.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
2: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
1: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
4: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
2: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
5: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: Borys Szyc.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.

0: Valeria, więc kawałek, który każdy mógł nucić w domach, w samochodach, cokolwiek robicie podczas tego niedzielnego popołudnia, a w Radiu Złote Przeboje czas na małą pogawędkę z basistą Nickelback, Mike Kruger. Posłuchajcie. Czy możliwe jest, żebyście zagrali chociaż jeden koncert bez przeboju How You Remind Me?
1: Don't think so. I don't think so. I think that, to be honest, since How You Remind Me.
0: Myślę, że nie. Z ręką na sercu od wydania tego kawałka nie pamiętam koncertu, żeby się nie pojawił. Wydaje mi się, że każdy fan tego oczekuje i po prostu by nam tego nie wybaczyli.
1: Our fans, I don't think, would tolerate that.
0: No to jeśli by nie wybaczyli, to w Radiu Złote Przeboje nie może być inaczej. Nickelback, How You Remind Me.

z Jamajki, Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. My dobijemy do godziny 15:00, za chwilę wiadomości, a tam m.in. o sporych korkach w kraju. Wiele osób wraca z nadmorza, więc powiemy, jakich dróg najlepiej unikać.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
11: Walczy o życie chłopiec, który wpadł do zbiornika przeciwpożarowego. W ponad 20 miastach dzisiaj manifestacje przeciwko przemocy. Wracający z nadmorza stoją w ogromnych korkach. Powiem zaraz, gdzie. Michał Pierzchała. Krytyczny jest stan chłopca po wypadku w zbiorniku przeciwpożarowym w Szczecinie. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Bracia, 9 i 11-latek, przeszli przez płot i bawili się koło zbiornika. W czasie zabawy jeden z nich wpadł do wody, a drugi próbował go ratować. Świadkami byli przypadkowi przechodnie, którzy pomogli tonącym dzieciom wydostać się z wody. Wymagały reanimacji i na miejscu szybko pojawiło się pogotowie. Jedno z dzieci jest w dobrym stanie, drugie walczy o życie w szpitalu. Przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi są dzisiaj manifestacje w wielu miastach pod hasłami stop przemocy, nie bądźmy obojętni, czy sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To odpowiedź na wiele w ostatnim czasie informacji o atakach na tle narodowościowym na ulicach polskich miast. Na manifestację we Wrocławiu przyszła m.in. Anastazja z Białorusi, pobita w taksówce przez pasażerkę.
12: Tylko za akcent, niestety. To była zaatakowana w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka. Jest ataki od pani.
13: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
14: Wszyscy hejterzy się odzywają, wszystkie ruskie boty się odzywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
15: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć, zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
11: Tak to wyglądało we Wrocławiu. Manifestacje przeciwko przemocy na tle narodowościowym są dzisiaj w ponad 20 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu czy Olsztynie. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o poszanowanie prawa humanitarnego i zaprzestanie ataków na cele cywilne. To pierwszy taki apel do obu stron wojny o przerwanie przemocy. Na ekspresowej trójce i autostradzie A6 w zachodniopomorskim ogromne zatory. Na trasie między Goleniowym a Szczecinem jest 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie i zjazdu w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Korek ma 5 kilometrów. Trwają powroty z nadmorza.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w centrum i na południu kraju wrócą upały. Będzie powyżej 30 stopni, nawet 34 na południu. Natomiast z kolei na północy oraz też na wschodzie jutro może popadać delikatnie deszcz i też mogą pojawić się burze.

Czy w ramach festiwali i wielu innych koncertów podczas wakacji byliście na tym swoim koncercie życia? Zastanówcie się, bo o koncert życia niebawem zapytam Roberta Gawlińskiego, znanego z Wilków, a wcześniej odrobina francuskiego Désenchanté.

0: Jak ktoś nie chce tańczyć, tak jak śpiewa Eddie Grant, no to można z kolei pośpiewać i ponucić się takie zacne kawałki w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, też warto porozmawiać o koncertach. Tak jest. Jaki był koncert życia, jego życia, zapytałem Roberta Gaflińskiego.
1: Przepiękny koncert Patti Smith w sali kongresowej. To taki koncert właśnie na siedząco. Ona zaczęła od takich utworów poważnych, politycznych, wiesz, tekstów. Później właśnie zaczęła się tak rozkręcać, coraz bardziej rozluźniać i zaczęła śpiewać, no później już te swoje hiciory takie wspaniałe. To było tak wzruszające i cudowne, że no aż dech zapierał.
0: Ja tylko mogę potwierdzić, bo też miałem okazję zobaczyć Patti Smith w Parku Sowińskiego. To chyba był 2017 rok w Warszawie i również byłem zachwycony. Ale na koncercie Roberta Gawlińskiego też bywałem i naprawdę też warto pójść i posłuchać. Robert Gawliński, CD Nancy, w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozności zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
0: Reklama.

0: Tak, można spędzać wakacje z radiem Złote Przeboje, nawet jeśli człowiek właśnie stoi w korku i wraca do domu, na przykład po urlopie z nadmorza, to można mieć dobry humor. Edyta Bartosiewicz opowieść, a już teraz Edyta Bartosiewicz opowie o swojej drugiej miłości poza muzyką, a więc siatkówce.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m.
0: Ja grałem kiedyś w tenisa i piłkę nożną, natomiast w siatkówkę chętnie razem bym się kiedyś umówił i pograł. Numer uno, już teraz Tora, Tora, Tora w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: sklepach i na MediaExpert.pl. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. Reklama.

0: Mamma Mia, to do dzisiaj przed oczami mam tańczącego Piersa Brosnana. Mamma Mia, Abba w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas na...
1: Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje.
0: Dzisiaj wieczorem będzie się działo, więc jeśli jesteście w Warszawie, no to śmiało zabierajcie bliskich, znajomych, swoje żony, kumpli, kolegów, koleżanki, bo na plaży Wawer wieczorem po 20 zagra dzisiaj zespół Ira, ale na miejscu także będzie Radio Złote Przeboje, więc spodziewajcie się, że Kacper Sosnowski będzie miał dla was także gadżety, tak jest, które będzie takie gadżety wam proponował ze sceny. Zresztą Kacprze, jak wygląda ta sytuacja, jak to dzisiaj będzie?
2: Ja jestem w drodze na plażę Wawer właśnie, bo tam oczywiście główne atrakcje wieczorem, ale można przyjść sobie wcześniej, choćby z tego powodu, żeby w słońcu się jeszcze poopalać na leżakach, które tam dla was mamy do dyspozycji, zresztą i brzegiem Wisły można sobie pójść na spacer razem z rodziną albo znajomymi. Od 19 będzie już czynne takie miasteczko, gdzie no też trochę atrakcji kulinarnych, jak ktoś by chciał dobrze zjeść przed koncertem czy czegoś się napić, to będzie tam taka możliwość. Po 20 ze sceny jeszcze kilka konkursów i zapowiedź koncertu, także to też polecamy. No, od 20.30 oczywiście Ira. Zresztą oni, słuchajcie, też już powoli w stronę plaży Wawer się udają, bo tam będą, zdaje się, próby zaraz się zaczynały. Może się na jakiś mini występ załapiemy.
0: No to czekamy. Za godzinę kolejna relacja. A teraz dajcie głośniej, bo słuchacie Radia Złota Przeboje.

0: Bo ja to jest całkiem niezły pomysł na spędzenie tego niedzielnego popołudnia. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje. Ja wiem, że trwa weekend i może to zabrzmi niedorzecznie, ale będzie o wielorybie, który pojawił się nad polską plażą. Szczegóły za parę chwil.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Reklama.
0: Godzina 16, a czas na tylko sprawdzane wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wieloryb pojawił się w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Jest już bezpieczny. Nastolatkowie zatrzymani po napaści w Goleniowie staną przed sądem rodzinnym. Głośny poranek w Warszawie. O świcie odbyła się próba generalna wojskowej defilady. Michał Wierzchała. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i błękitny patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w sieć i czy nie ciągnie za sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku. Mówi Konrad Wrzecionkowski z błękitnego patrolu WWF Polska.
12: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
11: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w rybacką sieć. Podejrzani o udział w napaści w Goleniowie na zachodnim Pomorzu. Dwaj 16-latkowie jeszcze dzisiaj staną przed sądem rodzinnym, poinformowała policja. Poszkodowany o rok starszy chłopak przebywa w szpitalu, gdzie trafił wczoraj z ranami kłutymi i śladami pobicia. Jego stan lekarze określają jako dobry. Policja nie ujawnia, jakie mogły być motywy działania napastników. To był głośny poranek w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, nie zabrakło widzów.
13: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
14: Poznawała pani każdą sztukę sprzętu?
15: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
13: K2 mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, A nie widziałem ich wcześniej na żywo.
15: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
16: Od oddziały spoczni!
11: W Święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35 na Zatoce Gdańskiej. Przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
18: Jutro upalnie w centrum i na południu kraju powyżej 30 stopni, niewiele mniej na północy oraz też wschodzie i zachodzie, ale tam może popadać deszcz oraz też mogą pojawić się przelotne burze.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Dzisiaj sporo osób do mnie napisało, że wraca właśnie z urlopu, z wakacji, przebija się przez korki, a jutro poniedziałek i człowiekowi nie chce wstać się do pracy. No to akurat znalazłem receptę, w sumie nie ja, bo przeczytałem ostatnio wywiad. Pewien pan, Elon Musk, powiedział, że za mniej więcej 10 lat pieniądze w ogóle nam nie będą potrzebne, więc może nie trzeba wstawać rano do pracy. Chociaż w sumie aż tak mi się tą wypowiedzią nie sugerował. Natomiast niezależnie od tego, jaką decyzję jutro rano podejmiecie, no to Radiu Złote Przeboje podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnych kawałków. Za chwilę Sugababes, będzie Michael Jackson czy też Dire Straits, a teraz pan Seweryn Krajewski.

0: charakterystyczna gitara Marka Knopflera i zespół Dire Straits Money for Nothing podczas tego popołudnia. Zresztą na koncercie Marka Knopflera swego czasu był Adam Wolski, wokalista Golden Life.
1: Byłem na koncercie z moim synem w Łodzi. To nie był Dire Straits, ale był Mark Knopfler z chyba jakąś taką ekipą folkowo-bluesową. Przeżyłem naprawdę fantastyczne chwile. Mieliśmy z Filipem miejsca dosyć blisko. Słyszałem świetnie, doskonały koncert. Nie zapomnę tego, jak spotkałem później Olafa Lubaszenkę na stacji benzynowej i ten mówi, że też był na tym koncercie. Tak, właśnie wracam do Warszawy, ha, ha, ha i tak dalej. I on mówi, kompletnie nic nie słyszałem. Takie odbicia były. I mówię, Boże Święty, jakie to są nierówne szanse. No nie?

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 5000 czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje. Gramy dla Was przeboje lat 80. i 90. To akurat był przebój z lat 90. pan Billy Joel, a my, proszę Państwa, teraz zaglądamy w specjalne miejsce.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: Dzisiaj na plaży Wawer w Warszawie koncert zespołu Ira. Na miejscu też będzie radio Złote Przeboje, a dokładnie Kacper Sosnowski. Kacprze, co dzisiaj nas czeka? Opowiadaj.
2: Witam ślicznie, muszę przejść w inne miejsce. Tu jest trochę ciszej, bo tam za mną to, co już słychać, to są próby zespołu Ira, który tutaj wieczorem od godziny 20.30 będzie dawał fantastyczny koncert. To, co za mną, to oczywiście dźwięki nadziei, więc już możemy zdradzić, że ta piosenka Iry wieczorem się pojawi. Będzie kilka piosenek z albumów Mój Dom, takie przynajmniej miałem wrażenie po tych dźwiękach, które tam dochodziły. Plaża Wawer, plaża romantyczna, po godzinie 19 można wpaść na jedzenie, herbatkę, kawkę, spacer ze znajomymi, a potem na konkursy, które będę dla Was prowadził. Oj, będą fajne rzeczy do wygrania dzisiaj. A potem razem poświętujemy z zespołem Ira. Będzie rockowo.
0: Jak tak Kacper mówi, to może sam dołączę, wezmę rower i podjadę. Eurythmics, już teraz Sweet Dreams, a do plaży Wawer jeszcze będziemy wracać za godzinę.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.

0: charakterystyczne syntezatory, to człowiek wie, że to lata 80. Kombi, kochać się za późno w radiu, złote przeboje. A teraz posłuchajcie, jak kiedyś Pawła Małaszyńskiego zapytałem, by tak trochę puścić wodze fantazji, o co sam by zapytał Freddiego Mercurego.
1: Miałbym do niego tak milion pytań. Same przebywanie w jego towarzystwie chyba sprawiałoby, że czułbym się totalnie rozanielony, no bo ja go kocham po prostu, no i to nie ma wokalisty, osobowości na świecie, muzyka, którego bym kochał bardziej niż Freddiego, no gdzieś tam potem jest zaraz John Lennon, tak, i Eddie Vedder, ale on miał w sobie pewnego rodzaju charyzmę i osobowość, głos przede wszystkim, wiesz, tą taką lekkość w tym wszystkim, że no, to był też może pierwszy mój wielki, wielki idol, tak, z dzieciństwa, facet, który robił na mnie ogromne wrażenie.

0: wracać do tego numeru. Zresztą to były czasy, kiedy R&B miało się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje. Tam pójdziemy do lasu, a dokładnie na grzyby, tak, bo podobno już można chodzić na grzyby. A potem obiecuję, że po 17:00 nie zabraknie świetnych kawałków, między innymi Manam, czy też zagram dla Was Madonnę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: widzenia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
11: Reklama.
12: Na zegarach 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Duży ruch na drogach, szczególnie na trasach prowadzących z nadmorza. Wisła w Warszawie pobiła rekordy, wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Michał Pierzchała. Zapaliła się ciężarówka przewożąca zboże. Kierowca opuścił kabinę pojazdu przed przyjazdem strażaków. Nic mu się nie stało. Gdy straż dojechała, pożar już był w pełni rozwinięty. Kabina została spalona. Dzieje się to w Warmińsko-Mazurskim na drodze krajowej nr 16 między Tarusami a Ruską Wsią. Trasa jest zablokowana. Na drogach w całym kraju obecnie duży ruch i sporo wypadków, m.in. na Dolnym Śląsku. Na autostradzie A4 przewęźle Kąty Wrocławskie osobówka zderzyła się z motocyklem. Z kolei w Zachodniopomorskiem wracający z nadmorza stoją w korkach. Na ekspresowej trójce między Goleniowem a Szczecinem może być jeszcze 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie A6 korek ma 5 kilometrów. Wisła w Warszawie pobiła rekordy. Wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Na nadwiślańskich bulwarach zaledwie 103 centymetry. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, na wodowskazie byłyby tylko 3 centymetry. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
14: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
13: Sucho jest w wielu miejscach w Polsce. Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji, a jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu, która na co dzień udziela porad grzybowych.
15: Kolejny gołąbek?
16: Oczywiście.
15: Ale tak się schował.
16: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
15: A chuby można zbierać i przynosić do państwa, do poradni?
16: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
15: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
16: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego fake chicken.
13: Poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu w kraju, a także przy wielu powiatowych i są one całoroczne. Zachęcamy do korzystania.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jutro będąc nad morzem, uważajcie, ponieważ mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Też jeśli chodzi o temperatury, to około 21-25. Na wschodzie mogą pojawić się jutro burze, natomiast pogodnie w centrum i na południu, tam też najcieplej, powyżej 30 stopni.
19: Jak już człowiek jest po tym niedzielnym, rodzinnym obiedzie albo właśnie wrócił z urlopu i chce chwilę odpocząć, zrelaksować się, no to bardzo dobrze trafił, bo w Radiu Złote Przeboje świetna muzyka, żeby mieć jeszcze lepszy nastrój. Za chwilę Rod Stewart, a teraz jeden z moich ukochanych kawałków Manamu. Krakowski.

0: przyznać się, kto nuci sobie ten kawałek na przykład rano, będąc w łazience i ogarniając się do wyjścia do pracy. Rod Stewart podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia. No a proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje 1000 zł na wakacje na wyciągnięcie ręki. Otóż to w naszej zabawie macie taką szansę. Zgłoście się na radiozłoteprzeboje.pl. Tam wszelkie szczegóły zabawy. A w tym tygodniu 700 zł wygrała Nikola z Kielc.
1: Słuchaj, Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie. To jest 700 zł i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany. Nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są Twoje nagrody.
2: Bardzo dziękuję.
0: A my czekamy na Wasze zgłoszenia i gramy na to jak na lato. I pamiętajcie, jutro w poniedziałek w poranku Radia Złote Przeboje kolejna taka szansa.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Halo, kto mówi?
8: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
7: Dofinansowanie?
8: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
7: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
8: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
7: Gdzie się zapisać?
8: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
7: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
9: Halina Mlynkowa wraz z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk zapraszają na najpiękniejszy koncert roku. Największe przeboje, porywające aranżacje, blisko setka artystów na scenie. Świętujcie z nami 25-lecie Haliny Mlynkowej. Bilety na kulturairozrywka.pl oraz eskanter.pl.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
0: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje Papa Don't Preach i Madonna. No i bardzo, bardzo ważny tekst, ponieważ Madonna śpiewała tam o nastolatce, która zaszła w ciążę i chciała zatrzymać dziecko, ale nie wiedziała, jak zareaguje jej ojciec. No i był to naprawdę ważny tekst dla ówczesnych młodych ludzi, ale myślę, że w dzisiejszych czasach jak najbardziej też, gdzie seks był tematem tabu w ich domach. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na grupę, która... No, myślę, że była takim impulsem do tego, że w późniejszych latach mieliśmy całą masę girls bandów, a więc Bananarama i piosenka Venus.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 milionów 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
12: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert.

0: niestety nie trzeba przedstawiać, kiedy słyszy się jej głosy, czyli Tina Turner w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj wieczorem plaża Wawer. Na miejscu będzie radio Złote Przeboje. Szansa, żeby zgarnąć nasze gadżety. Będzie tam Kacper Sosnowski. Wieczorem też będzie zespół Ira, który zagra swój koncert. Kacprze, opowiadaj, jak tam dzisiaj będzie.
1: Witam z plaży Wawer, gdzie z jednej strony piękne drzewa, z drugiej rzeka, a na środku scena. Zespół Ira już jest po próbie generalnej, dzisiaj od 20.30 koncert tego zespołu. No i zapytaliśmy Artura Gadowskiego, bo tutaj dzisiaj też sporo rodzin, młodzieży, bardzo podobnie jak ostatnio na koncertach Iry, bo tam naprawdę sporo nastolatków.
2: Wiesz co, to jest zaskakujące, to ostatnio właśnie się nad tym zastanawiałem, że mówię, skąd biorą się tacy bardzo młodzi, wiesz, to są dzieciaki jakieś takie, widzę jak śpiewają, wiesz, nasze piosenki, szalenie nas to cieszy.
1: No to zapraszamy też rodzinnie wieczorem.
2: Będzie fajna zabawa.
0: Plaża Wawer, Warszawa, wstęp wolny, koncert Iry po 20.00.
3: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Miłej resztki weekendu. Trzymajcie się razem z Radiem Złote Przeboje.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
5: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. W torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 milionów 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze. Przeżyło. Ceny paliw niżej i pytanie, kiedy? Zbieramy komentarze polityków. Kolearze dojechali do mety. Tour de Pologne. Michał Pierzchowa. O krok od tragedii w Łomży. 4-latek zwisał po zewnętrznej stronie balkonu na 5 piętrze, po czym spadł na ziemię. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji.
8: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i 4-latek przytomny został zabrany do szpitala.
7: Według ustaleń policji podczas zdarzenia matka spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Co z pakietem CPN, czyli rządową obniżką cen paliw? Premier zapowiadał wprowadzenie obniżek na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie się utrzyma i doprowadzi do wzrostu cen na światowych rynkach. Szczegóły mają zapaść w nadchodzącym tygodniu. Komentarze polityków zebrał Błażej Kulesza.
9: Konkretna decyzja leży po stronie ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
10: Czekamy na ostateczną decyzję ministra Domańskiego. Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj politycznie, koalicyjnie na pierwszym miejscu.
9: Ceny w hurcie spadają, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest wciąż stabilna, a działań ze strony rządu jak nie było, tak nie ma.
11: Kiedy CPN, kiedy pan się spodziewa obniżki i jakichś konkretnych reakcji ze strony rządzących?
12: Jak Skolim zostanie ministrem finansów.
9: Ironizował europoseł Michał Wójcik z PiS. Z badań jasno wynika, że 2/3 Polaków chciałoby powrotu rządowego programu CPN. Kosztował on jednak grubo ponad 4 miliardy złotych.
7: Niemiec Marco Brenner, zwycięzcą 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Po tygodniowej rywalizacji o wszystkim decydowała niewiele ponad 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli Wieliczka. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Pogoda.
0: Do końca dnia słonecznie i ciepło, natomiast jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to też będzie ciepło, słonecznie głównie w centrum i na południu, natomiast w pozostałych regionach jutro może już popadać deszcz, a na wschodzie nawet mogą pojawić się burze. W poniedziałek około 25 stopni w Trójmieście, na południu 31, a w centrum 33 stopnie.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Nie, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Media Expert, taniej ma.

0: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Borys Szyc.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Clymea Forte. Suplement diety Clymea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Clymea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Clymea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Biletet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.